Odžur Đevdan daje rano sabajle. Odžur Đevdan daje rano sabajle.